0: Could you please turn the microphones louder? Please. Especially the one in the back.
1: From the drums!
0: All right. The drum microphones. And we would like to see some women in the front. We don't want to see men having fun. We want to see women. Can you say it in Polish?
2: Kobiety do przodu, do sceny. Dopuśćcie dziewczyny do przodu. To jest przede wszystkim, ten zespół gra teraz przede wszystkim dla dziewczyn. Puśćcie dziewczyny do przodu i bez macho pogo.
1: Fuck off, macho pogo!
3: No, macho pogo!
2: Bawcie się spokojnie, bez chamstwa!
0: This song is about cool people, especially cool men. And they suck.
1: Especially this fucking against cool macho pogo. Fuck in my meat, not violent dancing.
4: Du kannst dich nicht frei bewegen, bist deine eigene Fassade. Hast Angst, entpuppt zu werden, dass deine Persönlichkeit zum Vorschein kommt. Bist aufgesetzt. Leute zu imponieren! Coolheit! Alles ist programmiert! Deine Verhaltensmuster einstudiert! Deine Verklemmtheit gut versteckt! Um deine